0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Kiss FM. Come on, nice. Drops and bangers. Same hity. Kiss FM. Es todo que

0: Rádio Kiss FM.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

Są, ale mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz za z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz za

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania Bruce'a tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmiany, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. W 2012

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: reklama. Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
6: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
5: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
6: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
5: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
12: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
0: Po reklamie.

0: Auto promocja. Reklama.
1: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
2: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie 2. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie 3.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Po reklamie.

0: by AI.
1: Jest siódma. Na początek Ostrołęka. 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych numer 4 ranił 9 osób, a potem sam chciał odebrać sobie życie. Ujęła go policja. Okazało się, że w plecaku, z którym Jakub Z. przyszedł do szkoły, był ładunek wybuchowy. Koledzy napastnika i ich rodzice są w szoku. Życiu żadnej z zaatakowanych osób nie grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo. Dwie osoby już wyszły ze szpitala. Teraz 6,83 za litr benzyny 95 i 7,74 za litr diesla. To maksymalne ceny paliw na dziś. Internet satelitarny pojawi się w Pendolino. Pilotaż takiego rozwiązania zapowiedziało PKP Intercity. I jeszcze Niemcy. Na stadionie w Bochum nie wolno skakać z radości. Zakazał tego klub VfL, bo ruchy konstrukcji podczas skakania wywołują u niektórych widzów złe samopoczucie.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Z ważnych wieści dla kierowców to jutro w południe zmiany na węźle Grębałów łączącym ulicę Łowińskiego i Kocmyrzowską zbudowaną drogą ekspresową S7. W południe drogowcy otworzą łącznicę wjazdową z ronda na trasę S7 w kierunku węzła Mistrzejowice 2. Udostępniony zostanie też zjazd z ulicy Kocmyrzowskiej w tym samym kierunku.
2: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Sprawdzamy sytuację pogodową, jaka nas czeka, a wykorzystajcie dobrze dzisiaj ten dzień, bo pogoda będzie nam sprzyjać, może jakiś wypad na rower, albo przynajmniej spacer. Będzie ciepło i to już właściwie ostatni taki ciepły dzień tej jesieni, bo od jutra temperatura mocno poleci w dół, a dziś jeszcze na termometrach powyżej 20, maksymalnie do 24. Pogodnie i słonecznie, ale po południu coraz więcej chmur i możliwy deszcz.
4: Dobry, jak ja czekam na tą siódmą, dwie codziennie, żeby móc się z wami tutaj najpiękniej przywitać. No to siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Julka i do 11 dam z siebie 110%, żeby wasz poranek był tym najlepszym pod słońcem. Mamy już czwartek, no to chyba dobrze, co? No fajnie, nie ma co. Wy zróbcie głośniej, bo przed nami same bęgery tylko w Radiu Kiss FM, a na sam początek tej godziny Tyla.
5: Radio
4: Kiss FM. That girl. Oh yeah.

0: w Radiu Kiss FM, 10 minut po 7 i zrobiło się naprawdę romantycznie. No mamy klimacik, ale słuchajcie, teraz mamy mały plot twist prosto z parkietu Tańca z Gwiazdami. Otóż Rafał Maserak i jego partnerka Małgorzata Lis są razem od lat. No zaręczyli się jeszcze w 2018 roku i nadal bez ślubu, ale spokojnie, temat podobno nie umarł. Maserak mówi, że cały czas o ślubie myślą, chociaż na razie no konkretów brak, ale teraz najlepsze. Jeżeli zrobią już wesele, ma być turbo kameralnie, czyli kto odpada z listy gości? Koledzy z jurorskiego stołu. Iwona Pawlowicz, Julia Bieniawa czy Tomasz Wygoda raczej nie dostaną zaproszenia, bo Rafał stwierdził wręcz na pytanie o zaproszenie jurorów w wywiadzie: co ty zwariowałaś? Czyli wygląda na to, że na tym weselu będzie mniej Tańca z Gwiazdami, a więcej takiego stricte rodzinnego vibe'u. I generalnie dla mnie to jest jakby okej.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.
0: To będzie prawdziwy banger. Jasiek Piwowarczyk i Obłoki, mój serdeczny kolega. Jakaż to jest przyjemność go tutaj zapowiadać. Zróbcie głośniej.

0: Nie, słuchajcie, zafunduję wam Malika Montana, Taylor Swift. Czy zalie będzie naprawdę grubo, ale będzie też Daily Reminder. Sprawdzimy, czy wzięliście z domu głowę, bo jeszcze może nie jest za późno, żeby po nią wrócić.
1: Radio Kiss FM.

0: Kiss FM. Shops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
2: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
1: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
2: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
1: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
5: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
6: Doradczyni klienta.
5: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
7: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Przyjdź do salonu Skoda Grupa Luzar, Wieliczka Krakowska 33 i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
10: Skoda.
11: To jest lek!
12: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.
13: W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mamo, źle się czuję.
15: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
16: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
17: Teraz ostatnia reklama.
18: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
17: Po reklamie. Hity. Drops and bangers. Radio Kiss FM.
19: 28 minut po 7 i jak codziennie o tej porze Daily Reminder. Jestem ciekawa, kto z Was czeka na niego codziennie. Tak, wiem, mamy czwartek, więc głowę już zgubić jest bardzo łatwo, myśląc o tym nadchodzącym weekendzie. Sprawdźmy zatem, czy macie ze sobą, uwaga, portfel, dowód, legitkę, klucze do chaty, no i telefon z słuchawkami. No nie mówię już o tym, że musicie wziąć prysznic i wymyć zęby, bo zakładam, że to moje robaczki rano ogarniają, prawda? No jeżeli tak, no to możemy lecieć z tym czwartkiem dalej, bo już teraz zabawi nas Malik Montana.
17: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: 38 minut po siódmej, a ja powiem wam, że blendusiak leci ostro i na dramie czekoladowej z Fausty chce zrobić chyba jakieś zasięgi życia. Na swój kanał nadawczy znowu wysyła zdjęcie czekolady w tubce i napisał, że jest już po treningu, no to chyba może zjeść dwie, prawda? No jak dobrze, że ja nie mam faceta, bo gdyby mój był odwalał taką manianę, najchętniej zakopałabym się jakieś milion kilometrów pod ziemię. Cześć jak czapka, cześć!
1: Radio Kiss FM. Trend Alert.

naprawdę trendujący numer. Ale słuchajcie, jeszcze w tej godzinie będzie na przykład Stop the Wedding i chyba ze specjalną dedykacją, bo będzie o Julii z Love is Blind, która w realu Stop the Wedding, no i odpowiedziała na diss swojego przyszłego, niedoszłego męża, którego zostawiła przed ołtarzem, także myślę, że warto go posłuchać.

0: że słyszysz w radiu
1: siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć tam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Autopromocja. Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 4.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
0: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Teraz ostatnia reklama.
8: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
7: Po reklamie. Drops and bangers. Radio Kiss FM.

0: ja w zasadzie.
1: No właśnie, Adi, słuchajcie, mam tutaj mojego kolegę Adiego, realizatora, i tak jak wam obiecałam, wytłumaczę wam dramę z Julką i z Love is Blind i z Kamilem Uno, ale dla osoby, która nie oglądała Love is Blind.
0: Poproszę, no, to jest.
1: Był taki program, aha, gdzie randkowaliście przez ścianę. I zanim się zobaczyliście, musieliście zdeklarować, że bierzecie ślub.
0: Ale nie, no w ogóle to jest taki skandal.
1: Tak, tak,
0: nie,
1: tak, wystałam zgłoszenie, niestety mnie nie przyjęli, nieważne. I teraz Julia uciekła spod ołtarza, nie zgodziła się w końcu na to, żeby Kamil został jej mężem, i Kamil nagrał diss na nią, że tam tworzy klub nienawiści z mamą, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tak, tak, yo, yo, yo, yo. No i w każdym razie Julka odniosła się tak do tej sytuacji całej, że nagrała storkę, jak robi obiad, bansując sobie do tego dźwięku. I co ty o tym myślisz? Fajne?
0: Bansowała do schabowego? I wanna see this.
1: Także zaraz ci pokażę, i ja myślę, że Julka jest totalnie szefową w tym aspekcie.
2: Radio Kiss FM. To jest banger.

0: a my zbliżamy się już do 8, więc to czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Minęła 8. Prokuratura wojskowa umorzyła dochodzenie dotyczące zeszłorocznego ataku 30 rosyjskich dronów. To z powodu niewykrycia sprawcy. W dronach znaleziono polskie karty SIM, pisze Rzeczpospolita. Strażacy wciąż walczą z ogniem w Jastrzębiu-Zdroju. Pożar wieczorem objął dach jednego z marketów. Byli górnicy rozpoczęli kurs na licencję maszynisty kolei śląskich. To kolejny efekt współpracy z Polską Grupą Górniczą. Kurs obejmuje prawie 300 godzin zajęć dotyczących prowadzenia ruchu kolejowego, infrastruktury, budowy pojazdów czy urządzeń bezpieczeństwa. A wszystko po to, by pracownicy górnictwa zdobyli nowe kwalifikacje. Szukał trufli, znalazł kokainę. Znaleziska dokonał we Włoszech pies wyspecjalizowany w poszukiwaniu drogich grzybów. Narkotyki też nie były tanie. Ich wartość to blisko 25 tysięcy euro.
3: Wydłuża nam się lista remontów w Krakowie. W przyszłym tygodniu dojdzie kolejna pozycja. 16 października ruszy przebudowa ulicy Rybitwy. Chodzi o około półkilometrowy odcinek od skrzyżowania z ulicą Szparagową do budynku numer 88A. Będą spore utrudnienia. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy.

0: prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Mamy teraz na termometrach w Krakowie, a dziś ostatni bardzo ciepły dzień tej jesieni, bo do 24 stopni Celsjusza nawet dziś na termometrach w Krakowie. Będzie pogodnie, ale do czasu, bo po południu już niebo się będzie bardziej chmurzyć, no i wieczorem i w nocy może już popadać deszcz. Wiatr słaby, ciśnienie nadal dosyć wysokie, powietrze nie najlepsze.
0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: No cześć, dzień dobry, hejka! Jest chwilę po ósmej, wysłuchacie Radia Kiss FM, a ja umilę wam ten poranek jak tylko mogę. Ja jestem Julka, czyli wasz

0: Radio Kiss FM. Kiss Radio. Kiss FM. Plus and
1: to jest radio.
0: Dawid Kwiatkowski na początek.

0: naprawdę bardzo trendujący numer. Ale słuchajcie, ja mam dla was niespodziankę, bo właśnie na antenie mam. Dzień dobry, kogo?
1: Cześć, jestem Martyna.
0: No cześć Martynka, skąd ty nas słuchasz? Skąd ty słuchasz Radia Kiss FM?
1: Z okolic Radomia, tutaj z takiej małej wsi.
0: Okej, no to bardzo się cieszymy, pozdrawiamy tą małą wieś w takim razie w okolicach Radomia. Powiedz mi, kochana, co ty robisz, że ty nie śpisz o tej porze? Jest 8:12.
1: No jak to co? No słucham was w radiu.
0: No to bardzo się cieszymy. A jakie masz plany na dzisiaj?
1: Na dzisiaj idę na jazdy doszkalające prawa jazdy.
0: Wow, czyli słuchaj, prawko nadchodzi, tak?
1: Tak, tak.
0: No to
1: zdam.
0: No to oczywiście, że zdasz. Kiedy masz egzamin? Jakoś niedługo?
1: Jeszcze nie mam ustalonego terminu, okay. Bo się tak za bardzo stresuję, nie czuję się jeszcze gotowa, ale... już coraz bliżej.
0: Nie, no to w takim razie z całą redakcją Radia Kiss FM my trzymamy za ciebie, Martyna, kciuki i koniecznie daj nam znać, jak ten egzamin poszedł i wtedy opowiesz nam, jakie to były wrażenia, bo to że zdasz, to jest pewne.
1: Dzięki, wielkie.
0: Trzymaj się, Martynka, do usłyszenia, pa, pa!
1: Pa, pa!
2: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for...

0: Auto promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drop some bangers w radiu Kiss FM.
0: Kiss. Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Polska noc kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. 7 mistrzów polskiego humoru. 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska noc kabaretowa 2026. Tauron Arena. 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
12: Filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 20%.

0: TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Teraz ostatnia reklama.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: Po reklamie. Radio Kiss FM.

Maluma Shakira, który ma 17 milionów wyświetleń. Uwaga, w 2 tygodnie, to jest naprawdę niezły wynik, ale jeszcze za chwilę powiem wam o tej dramie, która się dzieje wokół Książula, bo jest naprawdę grubo. No myślę, że chłopak może mieć leciutkie problemy.

0: Wirus w Radiu Kiss FM, ależ ten numer trenduje. Mamy już prawie 39 minut po 8. No i dramę wokół Książula, która trwa cały czas wokół Książula i wokół jego pizzy, bo tym razem jeden z kebabów zerwał ze swojej witryny naklejkę Muala i napisał, że ten znak stracił dla nich znaczenie. Czyli mówiąc krótko, no naklejka zrobiła aut. No Książulu ratuje się jak może z tej mrożonki, ale drama jest na razie na tyle gorąca, że chłop chyba skończy na termoobiegu.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for...
0: Paraíso.

0: Yours w Radiu Kiss FM. Jak ja lubię ten numer, z tego co wiem, to wy całkiem też. Słuchajcie, dzisiaj będzie oczywiście horoskop jeszcze w tej godzinie, ale chciałabym go zrobić troszeczkę tak bardziej ekskluzywnie dla znaków zodiaku, słuchaczy, którzy nas słuchają, także koniecznie nagrajcie nam głosówkę radiokiss.fm, tam macie odnośnik do WhatsAppa, nagrajcie nam, jakim znakiem zodiaku jesteście, a ja jeszcze w tej godzinie zrobię dla was osobistyczny horoskop.
1: Radio Kiss FM. Radio Kiss FM.

0: Ejo, masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm, tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz.
1: Tell me what you want, want.
0: Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
2: Let's go!
0: Autopromocja. Reklama.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
6: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Panie Paskalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Po reklamie.

0: Słuchajcie, to był prawdziwy banger w Radiu Kiss FM. Słuchajcie, ja dostałam milion głosówek z waszymi znakami zodiaku i wybrałam trzy. Uwaga, czas na pierwszą.
1: Siemka, jestem Ola i jestem baranem, tak jak Julka.
0: Ja też z tym baranem, słuchajcie, dla baranów. Dziś postaw na siebie i nie daj się wciągnąć w niepotrzebne dramy. Emilka, a ty jakim jesteś znakiem zodiaku?
2: Hej, jestem Emilka, jestem koziorożcem.
0: Dobrze, w takim razie koziorożcu, Emilko, czeka cię ciekawa wiadomość, która może całkiem zmienić twój dzisiejszy plan. No i Haniu?
3: Hejka, jestem Hania, a mój znak zodiaku to jest rybki, bo jestem z Marca. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, Hania. W końcu poczujesz, że wszystko zaczyna się układać po twojej myśli. No taki horoskop to ja rozumiem.
4: Radio Kiss FM. All the hits.

0: Kiss FM, słuchajcie, zbliżamy się już do 9:00, jak ten czas szybko leci, więc to idealny moment, żeby zacząć update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 9:00. Jest areszt dla byłego wiceprezesa Orlenu Michała R. i trzech byłych i obecnych dyrektorów spółki. Chodzi o sprawę zaniżania cen paliw jesienią 2023 roku. Nie żyje Marie Carmen Abascal. To 87-letnia mieszkanka Madrytu, która stała się symbolem protestów, jakie wybuchły w całej Hiszpanii. Punktem zapalnym była jej eksmisja z mieszkania zajmowanego przez 70 lat. W Gdyni powstała hala, w której tworzone będą nawodne drony polskiej produkcji. To efekt współpracy z Norwegami i Szwedami. To ważna inwestycja z punktu widzenia polskiej obronności. Zakład produkcji dronów powstaje w ramach projektu Zielony Okręg Przemysłowy Kaszubia. Przetworzone jedzenie wywołuje inne reakcje w organizmie niż naturalna żywność. Naukowcy udowodnili, że między innymi silniej rośnie wtedy poziom insuliny.
3: Ważnych wieści dla kierowców to jutro w południe zmiany na węźle Grębałów łączącym ulicę Łowińskiego i Kocmyrzowską zbudowaną drogą ekspresową S7. W południe drogowcy otworzą łącznicę wjazdową z ronda na trasę S7 w kierunku węzła Mistrzejowice 2. Udostępniony zostanie też zjazd z ulicy Kocmyrzowskiej w tym samym kierunku.
4: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Szybko idzie w górę, no bo dzisiaj zapowiada nam się bardzo przyjemny i ciepły dzień do 24-25 stopni Celsjusza nawet na termometrach w Krakowie. Przez pierwszą część dnia pogodnie, słonecznie z umiarkowanym zachmurzeniem. Po południu chmury już zaczną bardziej przejmować panowanie na niebie. Wieczorem i w nocy możliwe opady deszczu. Wiatr słaby, ciśnienie natomiast mamy cały czas wysokie. Powietrze nie najlepsze.
4: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: No hello, już 9:58, czas wstawać, ranne ptaszki, szkoda spać w te ostatnie ciepłe dni zaczynającej się już w pełni jesieni. Easy, zróbcie głośniej, bo mówię do was ja, Julia Wasielewska, wasza ulubiona śpiewająca prowadząca. Mam dla was only drops and bangers, wirale, perełki, których nie ma nikt inny. Będzie zabawnie, mam ploty i czy wy wiecie, że możecie zadzwonić do Radia Kiss FM 321-321-222. Zadzwońcie do nas, opowiedzcie, jak wam mija ten czwartek. Czekam na wasze telefony, pogadamy sobie na antenie. Yeah.

0: W Radiu Kiss FM, słuchajcie, wy dzwonicie do nas cały czas, a ja tutaj na antenie mam Kubę. Cześć, Kuba. Halo, halo? Halo, halo, Kuba, czy jesteś z nami? Kuba, no słuchajcie, no to w takim razie niestety Kuby nie mam, a chciałam wam opowiedzieć, bo zadzwonił do nas Kuba, który jest ratownikiem, który słucha nas w tej pięknej, kurczę, karetce i chciał właśnie, powiedział mi tutaj jeszcze przed anteną, że jesteśmy naprawdę wspaniali i że słuchają nas cały czas z chłopakami, także niestety z Kubą się nie udało połączyć, ale wy pamiętajcie, cały czas możecie do nas dzwonić 321-321-222 i opowiadać, jak ten wasz czwartek wam mija. Pozdrawiamy cię, Kuba!
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: Nienawidzę Warszawę, to jest prawdziwy banger, który bardzo lubicie słuchać na antenie Radia Kiss FM. Oprócz takich bangerów będą jeszcze kolejne w tej godzinie, ale będzie też bardzo ważny komunikat. Nie wiem, czy wiecie, październik jest różowym miesiącem i chciałabym powiedzieć wam coś bardzo ważnego. Zostańcie z nami, Radio Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. To jest Radio Kiss FM.

0: reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: To jest lek!
9: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.
10: W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mam, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
13: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Teraz ostatni.

0: Radio Kiss FM. Drops and
1: bangers. 9:27 i słuchajcie i laski i chłopaki, ale teraz zwrócę się do wszystkich moich przyjaciółek, słuchaczek Radia Kiss FM. Październik to różowy miesiąc, czyli czas, kiedy szczególnie przypominamy o profilaktyce raka piersi. I dziewczyny, serio, proszę przyjaciółki starszej posłuchać. Warto regularnie obserwować swoje piersi, zwracać uwagę na wszelakie zmiany i przede wszystkim pamiętać o badaniach, bo tutaj zasada jest prosta. Lepiej sprawdzić i mieć spokój niż odkładać temat na później, więc jeśli dawno nie robiłaś sobie kontroli, potraktuj to jako znak. Zbadaj swoje bubis, namów mamę, siostrę, przyjaciółkę i przypomnij jej, że profilaktyka naprawdę ma znaczenie, bo biust jest super, ale zdrowy biust jest jeszcze bardziej super, zapewniam.

0: prawie 37 minut po 9, a ja ujawniam, dlaczego Kacper Błoński wyprowadza się z Polski, bo tak, dla niewtajemniczonych wyprowadza się, ma być inny kontynent, ale nie zdradza dokładnego miejsca. No i po pierwsze, zima w Polsce, chce jechać gdzieś, gdzie będzie po prostu cieplej. Po drugie, jest ciekawe świata, a po trzecie, chce wypromować Polaków za granicą, no taką ma misję. Mówi, że 28 lat w Polsce to sporo, ale że chce spróbować czegoś nowego, a co więcej, nie wyklucza wyprowadzki na stałe. No ja będę śledzić sytuację i dawać wam znać, jak nasz Crasher pięknie sobie radzi na emigracji.
1: Radio Kiss FM. Trend Alert.
0: Prawdziwy Trend Alert. Run Rabbit. Molly Elizabeth już teraz w Radio Kiss FM.

Patient Zero, no to jest prawdziwy banger, ale świeżutki za to banger. Słuchajcie, za 16 minut mamy 10 i Filip Heiser, który tym razem bez afery, za to z dużą dawką wdzięczności powiedział Biance, żeby podziękowała mamie za to, że ją urodziła, a sam stwierdził, że jest wdzięczny, że ma tak piękną żonę. No jak miło się zrobiło przy tym całym zamieszaniu. Warto usłyszeć, że się jednak kochają. Radio.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Zabawę. Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Stał też wrześniowy 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
13: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
12: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od 34,99 za parę. Biedronka.
0: Teraz ostatnia reklama.
17: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
18: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

0: Closer. Closer, closer, closer. Tagla i Dad Girl w Radiu Kiss FM. Za 7 minut mamy już 10, ale nam uprzyjemniła Tajla teraz ten piękny czas, słuchajcie. A ja tuż po 10 powiem wam coś, czego absolutnie w moim bingo nie było. No ileż tych par może powstać w tym Tańcu z Gwiazdami? Nie mogłam spać północy, ale tak, jest nowa para, więc będziecie wiedzieć o tym jako pierwsi.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: I już 10. Mieszkańcy Lubelskiego i Podkarpackiego znów otrzymali alerty. Rosja atakuje Ukrainę blisko naszej granicy. Polskie wojsko operuje w przestrzeni powietrznej, by zapewnić nam bezpieczeństwo. Ministerstwo Obrony Finlandii zablokowało plany rosyjskiego milionera. Chciał kupić nieruchomość na wyspie Mussalo. Mogłaby być wykorzystywana do działalności wywiadowczej. Ropa na globalnych rynkach drożeje. To w reakcji na informacje o planie kolejnego ataku na Iran. Nobel z chemii trafił wczoraj do dwóch naukowców. Profesorowie Henri Kagan i Kenzo Soai opracowali teorię i praktykę reakcji, które są kluczowe m.in. w procesie produkcji leków. Jak mówi profesor Paweł Kulesza z Uniwersytetu Warszawskiego, to uznanie za całokształt pracy dla obu naukowców. Dziś zostanie wręczona Nagroda Nobla z literatury.
1: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
3: Paweł Chudzio. Zamiast debaty na programy, spór na salach sądowych. To Kraków na finiszu kampanii wyborczej. W niedzielę zdecydujemy, kto zostanie prezydentem. Łukasz Gibała czy Monika Piątkowska. Gibała ubolewa, że kampania przeniosła się na sądowe sale.
4: I ja tutaj rozmawiałem z moimi prawnikami, no ale oni się upierają, że ilekroć pada w przestrzeni publicznej stwierdzenie nieprawdziwe, to powinniśmy interweniować. Ja bym chciał jak najwięcej czasu spędzać na ulicy, rozmawiając z mieszkańcami.
5: Proszę nie chować się za salą sądową. Zapraszam do rozmów na temat pomysłów na nasze miasto.
3: To już Monika Piątkowska. Na razie w sądach remis. Jedną sprawę wygrał Gibała, a drugą Piątkowska. Ale kolejne pozwy są jeszcze rozpatrywane. Remis w ciemno wzięłyby pewnie krakowskie koszykarki w meczu z brązowymi medalistkami ostatniego sezonu, koszykarkami z Gorzowa Wielkopolskiego. Krakowianki poległy 57-77. Dodam, że sponsorem tytularnym drużyny została Polska Grupa Energetyczna i do końca sezonu klub będzie występował pod nazwą PGE Wisła. Końca dobiegają prace na węźle Mistrzejowice. Pierwsze zmiany od jutra i o tym za godzinę. Ten najgorszy czas na drogach o poranku już nam minął. Teraz już zdecydowanie lepiej jeździ się po Krakowie niż jeszcze godzinę czy dwie temu. No ale mimo wszystko uważajcie, bez szaleństw. Przypomnę jeszcze o remoncie na Gertrudy i Stradomskiej. Tam remont torowiska, ale mamy jeden kierunek dla aut w stronę Dietla.
6: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Spacery, jak najbardziej wskazane, spędźcie miło ten czas, bo to ostatni dzień z przyjemną aurą, choć oczywiście do czasu, bo na razie pogodnie z umiarkowanym zachmurzeniem i ciepło do 24-5 stopni Celsjusza. Natomiast po południu i wieczorem niebo będzie się mocniej chmurzyć i już może też popadać deszcz. Jutro natomiast temperatura mocno poleci w dół.
6: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
7: Dzień dobry, jest już po 10:00, jak ten czas szybko mija. Do weekendu został nam już tylko jeden dzień. Jutro piątek, cóż za dobre wiadomości z rana, jak ja się cieszę, że tutaj ze mną jesteście. Ja jestem Julka, dziś będzie totalnie easy. Rozgośćcie się u mnie w audycji, zróbcie głośniej, wypijcie pyszną kawę, a ja zadbam o całą resztę. W końcu mamy tu only drops and bangers, prawda? Nie ma się czego bać. Jestem tutaj z wami do 11:00, także easy, bo na sam początek Shakira i Maluma.

0: no talerz to buja w Radiu Kiss FM. Mamy 12 minut po 10 i słuchajcie, myślę, że tego się nie spodziewacie. Kajra i Kamil Kuroczko z Tańca z Gwiazdami nieoficjalnie są parą. Kajra w ostatnim z wywiadów lekko nie trzymała języka ze zębami i tak zagmatwała się w swojej wypowiedzi po polsku, że między słowami przyznała, że są razem, ale nie chcą tego związku bardzo publicznie sprzedawać, bo po prostu nauczyła się po poprzednim partnerze, żeby tego nie robić. No ja w szoku, mega się jaram i zastanawiam się, ile jeszcze par pojawi się w Tańcu z Gwiazdami, zanim zmieni się nazwa programu na coś typu Znajdziemy Ci Miłość, a przy okazji coś tam nam zatańczysz.
1: Radio Kiss FM. Trend Alert.
0: No ta nuta to jest prawdziwy Trend Alert. Tate McRae i Sports Car. Zróbcie głośniej, ale jedźcie mi.

oliwką, bo przed chwilką sprawdziłam, słuchajcie, 33 tysiące nagranych TikToków pod ten dźwięk. Ja się absolutnie nie dziwię, bo piosenka jest totalnym wiralem. A jeszcze w tej godzinie przed nami same takie będzie Whiteor, będzie Generation, będzie Rosé, będą naprawdę sztosy. No i będzie jeszcze w tej godzinie żarcik, tak jak lubicie. Radio Kids.

0: Kiss FM. Shops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Neonet, Neonet.
14: To korzyści pełen sklep.
13: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
15: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
13: Neonet.

0: Konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren, konkretnie na migrenę.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
6: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuj.
7: Teraz ostatnia reklama.
8: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Po reklamie.

0: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu.

0: Z swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
6: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
5: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
6: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
5: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Teraz ostatnia reklama.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Po reklamie. Radio Kiss FM. To jest banger. Yes.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Wybiło południe. Premier w trybie pilnym wezwał do siebie ministra spraw wewnętrznych i administracji, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To w związku z aktami przemocy w szkołach. Spotkanie będzie o 13:00. Rosja zakończyła atak na Ukrainę. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Tak brzmi najnowszy komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Kończy się kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. O urząd walczą bezpartyjny Łukasz Gibała i senator KO Monika Piątkowska. Jak dotąd żaden z kandydatów nie ogłosił oficjalnego poparcia, ale Michał Drewnicki z PiS dał do zrozumienia, kogo widzi na fotelu prezydenta Krakowa. Powiedział, że nie wyobraża sobie głosowania na kandydatkę Donalda Tuska. Drewnicki w pierwszej turze zajął 3. miejsce. Od zwycięstwa turniej tenisowy w Szanghaju rozpoczął Hubert Hurkacz. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duckworth'a 6-3, 7-6.
0: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
2: Chudzio. Do odwołania pozostaje zamknięty oddział chorób wewnętrznych szpitala imienia Rydygiera. Oddział nie przyjmuje nowych pacjentów. Z poniedziałku na wtorek doszło tam do pożaru. Pacjenci hospitalizowani dotąd na 10. piętrze Rydygiera zostali przewiezieni na inne oddziały. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane, ale wiadomo, że ogień pojawił się w izolatce, gdzie przebywał pacjent z COVID-em. Na krakowskim lotnisku działa już zmodernizowany system naprowadzania samolotów przy ograniczonej widoczności. Na razie działa w kategorii pierwszej, ale na początku przyszłego roku to się zmieni, mówi prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński.
3: Jesteśmy na finiszu prac nad drugą kategorią. Trwają raczej sprawy proceduralne niż inwestycyjne. Te już się zakończyły. Wymieniliśmy bardzo mocno światła na naszej drodze startowej. Wprowadziliśmy już też nowe procedury. Teraz trwają odbiory.
2: W ubiegłym roku mgły uziemiły na Balicach 14 samolotów. Przy ulicy Księcia Józefa zaczął działać nowy żłobek samorządowy. Jest w nim 120 miejsc dla dzieci. To jedna z 11 inwestycji realizowanych w Krakowie w ramach programu Aktywny Maluch.
4: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
2: W Krakowie ze słoneczną, przyjemną aurą, no ale też po południu zacznie się mocniej chmurzyć niebo nad miastem. No i wieczorem i w nocy może też popadać już deszcz. Zresztą w kolejnych dniach również przydadzą się parasole, a przede wszystkim coś cieplejszego, bo od jutra temperaturowy zjazd. No bo dzisiaj maksymalnie w Krakowie do 24 stopni Celsjusza, a jutro jakieś 10 stopni mniej. Ciśnienie wysokie.
4: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: to promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
15: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
16: Janie, skarpeta na pieniądze.
17: Się rozpadła.
16: Noż do 100.
17: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
18: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
19: Netto przedstawia.
20: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
21: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
20: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
21: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
20: To może zapraszamy?
21: Dobre!
22: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
23: Za mnie!
24: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deal.
0: Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tesori Doriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make deals.
1: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
1: A flat white?
3: Też.
1: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
23: Teraz ostatnia reklama.
24: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
23: Po reklamie.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
3: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
13: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Janie, skarpeta na pieniądze.
17: Się rozpadła.
16: Noż do 100.
17: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
18: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
19: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
20: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
21: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
22: Szykujcie się, Orły Oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
23: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Teraz ostatnia reklama.
1: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
0: Po reklamie.
23: Radio Kiss FM. Trend Alert. Yes.

0: FM. Voice by AI.
1: Jest 13. Areszt tymczasowy dla byłego wiceprezesa Orlenu i trzech dyrektorów spółki. Są podejrzani w śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw 3 lata temu. Czy ostatnie ataki w szkołach są powiązane? To sprawdzą służby. Informuje minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Dziś w Leszczydole Nowinach 15-latek ranił 3 osoby. Jedna z nich zmarła. W sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał rozpowiadać, że zrobi coś złego w szkole. Znaleziono należące do niego noże. Ceny maksymalne paliw jutro wyższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,90. Benzyny 98 7,77, a diesla 7,82. Ratownictwo górskie powinno być bezpłatne. Tak twierdzi 70% pytanych. Płacić powinni tylko ci, którzy świadomie łamią zasady bezpieczeństwa. Tak uważa ponad połowa badanych.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
5: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowy 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
18: Teraz ostatnia reklama.
19: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
18: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w radiu Kiss FM.
0: Yes. Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99.

0: Z swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: W parku handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez trzy pierwsze weekendy października w parku handlowym Zakopianka.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Przyjdź do salonu Skoda Grupa Luzer, Wieliczka Krakowska 33 i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
8: Skoda.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
13: Teraz ostatnia reklama.
14: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Po reklamie. Radio Kiss FM. To jest banger. Yes.

0: FM. Voice by AI.
1: Mamy już 14. Nieletni zabójca, który zaatakował dziś w szkole pod Wyszkowem, miał kask z kamerką. Jego intencją było filmowanie tej akcji, powiedział premier Donald Tusk. 15-latek zaatakował dziś w szkole we wsi Leszczydł Nowiny. Ogłoszono literackiego Nobla. Nagrodę dostała kanadyjska poetka Anne Carson. Po polsku ukazały się jej tomy Dekreacja, Piękno męża i Słodko-gorzki Eros. Polacy są przemęczeni. Z badania wynika, że 80% z nas ma objawy wypalenia, 65% ma za mało czasu na odpoczynek, a ten, który mamy, spędzamy gapiąc się w ekran. Do tego 40% Polaków ma poczucie winy, że nic nie robi, a prawie połowa w czasie wolnym myśli o tym, co ma do zrobienia. Za free wejdziemy do muzeów. Wawel, Wilanów, Łazienki i Zamek Królewski w Warszawie rozpoczynają akcję Darmowy Listopad.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: No siemano, prosto ze studia Radia Kiss FM meldują się Nikodem Formella
2: i Daria Kulej.
1: I mamy mega, mega dużo energii. Czwartek, czwarteczek, czwartunie, no to już prawie piąteczek.
2: Wow, no to prawda, to prawda. Jest dużo energii, pogoda może nie słoneczna u nas, ale to jest nieważne, bo my mamy w sobie tyle energii. My będziemy dzisiaj takimi słoneczkami dla was, będzie się dużo działo. Będzie sporo ploteczek, sporo newsików, no i oczywiście...
1: sporo dropów i bangerów, bo gramy tylko takie na pełnej.
3: Kiss FM. Like an empty fire.

0: Temper City Reverse Psychology w Radiu Kiss FM. Ten numer mega trenduje na wszystkich socialach. No ale my teraz nie o socialach, ale o Amerykanach, bo to jest chyba jakiś inny stan umysłu.
1: Policja w Karolinie Północnej zatrzymała mężczyzn jadących na kanapie przymocowanej do dwóch hulajnóg elektrycznych. No i widziałam fotki i serio wzięli jakąś małą, zwykłą sofę, no i przymocowali ją do tych hulajnóg. I jak to zrobili? Nie mam pojęcia, ale to i może nawet lepiej, że nie zdradzili tego sposobu, no bo głupich na świecie nie brakuje.
0: Nie wiadomo, czy zatrzymani zostali w jakiś sposób ukarani. Policjanci przypomnieli natomiast przy okazji o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i ty chyba wiesz, jaki ja mam pomysł.
1: Nie, no błagam, nie bądź jak Amerykanin. Nie jesteś aż tak głupi, kochany.
0: Nie, my jesteśmy mądrym narodem w ogóle, no i dlatego puszczamy najlepsze dropy i bangery, ale teraz wyjeżdża Sopot.

0: Drops and Bangers w Radiu Kiss FM, a dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pieroga. I nie mówimy wam tego bez przyczyny, bo jest teraz idealny moment na zjedzenie obiadu. Więc jak nie wiecie, co dzisiaj zjeść, to pamiętajcie, aby dzień święty święcić i chwyćcie za pieroga.
1: Tylko jakby co, to tego do jedzenia.
0: Każdy jest do jedzenia.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę o nowym trendzie dla moich cudownych kobitek.
2: Radio Kiss FM.

0: Radio Kiss FM.
1: Shops and bangers.
0: Yes. Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety Polska Noc Kabaretowa.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
12: Cał też wrześniowy 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Cał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Teraz ostatnia reklama.
8: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
9: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram. Aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Kupuję.
7: Po reklamie.
10: Kiss. Radio. Kiss.
11: Drops and bangers tylko u nas, a nowy trend jest dla dziewczyn, bo coraz popularniejszy staje się skin minimalizm, czyli trend polegający na prostszej pielęgnacji opartej na kilku dobrze dobranych produktach.
12: Czyli zamiast 10 kroków pielęgnacji robi się tylko 3.
11: No tak, no bo wiesz, więcej kosmetyków nie zawsze oznacza lepsze efekty, ale girl, jak ci wszystko dobrze działa, to absolutnie nas nie słuchaj, żyj zasadą daj se, a co?
12: I bądź bardziej jak chłopy, miejcie zawsze ten sam ręcznik do tyłka i twarzy, jest o wiele prościej.
7: Radio Kiss FM.
12: Za chwilę porozmawiamy sobie o zwierzętach, ale najpierw wjeżdża Ray Joy prosto z TikToka. Let's go!

0: All the things she said. Ten numer trenduje na wszystkich socialach, ale okej, teraz nie o socialach, bo o bobrach. One zjadły znak, który przed nimi ostrzegał. No i leśnicy nie pomyśleli o tym, że znak ostrzegawczy przed bobrami jest też z drewna.
1: Wow, no niestety musimy zmartwić kierowców. Jeśli dostaniecie mandat, zjedzenie go niestety nic nie da.
2: Radio Kiss FM.
0: Ale bardzo dużo da słuchanie nas, dlatego że zaraz bijamy z ploteczką, ale najpierw niech wleci Sexy Magic w Radio Kiss FM.

0: Tak bym chciał.
1: Dawid Kwiatkowski, tak bym chciał w Radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i bęgery tylko u nas, a Aga Nowakowska z modelek jest zakochana, bo na swojego Instagrama wrzuciła filmik, w którym ogłasza nowy związek do piosenki Ciebie mam tylko w głowie. No laska promienieje naprawdę.
2: A on też niczego sobie. Kiedyś, że jesteś w związku, wiedziała mama i sąsiadka. Teraz wiedzą wszyscy. Żartujemy oczywiście. Słodziaki, niech wam się wiedzie.
1: Radio Kiss FM. No my jako naród mamy szczęście do 9 minut, ale o tym już zaraz.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: wielkości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent?
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
18: Teraz ostatnia reklama.
19: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
20: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
19: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
20: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
18: Po reklamie.

0: W Radiu Kiss FM ten numer mega trenduje. No, Miley już wszyscy znamy, ale teraz pogadamy sobie o debiutach takich, o których kochamy słuchać. Jeremy Sohan zadebiutował w barwach Portland Trail Blazers i od razu pokazał się z bardzo dobrej strony.
1: No, Jeremy to koszykarz, który w zaledwie 9 minut zdobył 10 punktów. My to chyba mamy szczęście do tych 9 minut, aby tylko w łóżku panowie grali trochę dłużej.
2: Radio Kiss FM.
0: A teraz wjeżdża numer, który wyciągnęliśmy prosto z TikToka, Stop the Wedding w Radio Kiss.

0: Sarah Jane, zrób to dla mnie w Radio Kiss FM. No, ja ją lubię w tym nowym wydaniu. Fajnie, że się zmieniła.
1: Ja kocham ten numer. Zobaczyłam go na TikToku i od tamtej pory nie mogę przestać go słuchać. Jest świetny.
0: Ja tak samo, leci u mnie cały czas na zapętleniu, ale jest jeszcze jedna rzecz, która leci u mnie na zapętleniu. Zgadnij co?
1: Update Radia Kiss FM.
0: Let's go!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Cześć! Jest 15. Trzymajcie się mocno, bo synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. Może wiać z prędkością nawet 105 km na godzinę. Alerty wydano dla północy i południa kraju. Zagrożenie epidemią dżumy w Europie jest praktycznie zerowe, uspokaja główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. To po śmierci laborantki z rosyjskiego instytutu badawczego zajmującego się leczeniem dżumy. Chalny wieje w Tatrach. Warunki są skrajnie trudne. TPN odradza dzisiaj wyjścia w góry. Jest też bardzo ślisko. Szlaki wysoko w górach są pokryte twardym śniegiem. Łańcuchy i drabinki mogą być oblodzone. Dzisiaj z powodu silnego wiatru nieczynna jest kolej linowa na Kasprowy Wierch. Afera piłkarska w Kenii. Sędzia uciekał przed kibicami. Byli wkurzeni, bo podyktował rzut karny.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Chwila po 15, mamy dzisiaj czwartej i już to jest moment, w którym możecie troszkę wyluzować, no bo zbliżamy się do weekendu.
0: Zbliżamy się do weekendu. Dla nas to był moment, w którym kawa wjechała i teraz już tętno jest w normie. Ale w normie to są dropy i bęgery, które puszczamy, bo są najlepsze.
1: Dzisiaj w tej godzinie będzie ich jeszcze sporo, ale oprócz tego będzie sporo ploteczek, newsików i tego, co nas kręci i kręci też was. I co najważniejsze, za chwilę wjeżdżamy z głosówkami, więc już naszykujcie swoje telefony i naszą stronę radiokiss.fm.

0: Frequencies Paraiso w radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i bangery tylko u nas, a u nas też teraz będziecie mogli usłyszeć siebie na antenie, dlatego że mamy głosówki.
1: Mamy głosóweczki, wbijajcie na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa i wysyłajcie nam głosóweczki albo wiadomości, jaki jest twój idealny wieczór, jaki jest twój.
0: O, ja się już rozmarzyłam, no na pewno z herbatką, pod kocykiem, z serialem.
1: A myślałem,
0: no, to
1: że
0: jest
1: powiesz,
0: świetne.
1: Że wanna z bomblami i ja wbijam, no
0: nie,
1: dobra.
0: Nie, dobra, czekamy na wasze najciekawsze propozycje, wbijajcie na radiokiss.fm, tam zejdziecie naszego WhatsAppa i zaskoczcie nas swoją kreatywnością, jaki jest twój idealny jesienny wieczór.
2: Radio Kiss FM.
1: Radio Kiss FM, tam wbijajcie przekierowanie na WhatsAppa, jaki jest twój idealny jesienny wieczór, a być może wyślemy wam coś z naszego kisowego merchu. Let's go!
2: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: Ginza w Radiu Kiss FM. Ej, ale teraz nie o Ginzie, tylko o głosóweczkach. Zapytaliśmy was, jaki jest wasz idealny jesienny wieczór. No i głosóweczki i wiadomości, które do nas spłynęły, są bardzo ciekawe.
1: Iwona napisała, że jej idealny wieczór byłby wtedy, gdyby nikt do niej nie pisał i nie dzwonił. Kochana, jesteś ikoną, totalnie slay.
0: A Bartek napisał, że jesienny wieczór byłby idealny, gdyby przeniósłby się gdzieś, gdzie jest ciepło. No i totalnie to kumamy i to jest dobra inspiracja na dzisiejszy wieczór.
2: Radio Kiss FM.
1: A jak wy macie jeszcze jakieś ciekawe propozycje, jaki jest idealny jesienny wieczór, to koniecznie wbijajcie na radiokiss.fm i tam znajdziecie naszego WhatsAppa i zaskoczcie nas swoją kreatywnością.
2: To jest

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja. Hejka, tu wasza śpiewająca prowadząca. Nie wierzę, że taka dziewczyna...
2: No nie wiem.
1: Dobra.

0: Počúvate do rádia Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromócia. Reklama.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Jeśli chcesz, to...

0: problemem diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Stał też wrześniowe 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamo, źle się czuję.
13: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
14: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
15: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
16: Teraz ostatnia reklama.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
17: Mm-hmm.
18: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
17: Oh.
18: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Po reklamie. To jest radio.

0: Słuchacie Radia Kiss FM i prosiliśmy was o pisanie albo nagrywanie głosówek na temat tego, jaki jest wasz idealny jesienny wieczór. No i mamy tutaj głosówkę od Piotra.
1: Ja swoje wieczory najczęściej spędzam siedząc w fotelu i słuchając radia albo muzyki z płyt lub z kaset.
2: I no to jest idealny plan na jesienny wieczór.
0: No ja mam nadzieję, że słuchasz tylko Radia Kiss FM, bo to jest jedyny słuszny wybór.
3: Radio Kiss FM.
0: A jak macie jeszcze jakieś ciekawe propozycje, jak można idealnie spędzić jesienny wieczór, no to wbijajcie na radiokiss.fm i tam napiszcie albo nagrajcie nam głosówkę.
2: Czekamy.

0: minut w Radiu Kiss FM. No a teraz So Good, mam to informację. Filip Heiser i Bianca, no, medialnie lecą na pełnej. Nagrywają cały czas content, a teraz bił filmik z auta, gdzie Heiser powiedział tam Biance, aby podziękowała mamie, że taką ją urodziła. No ta podziękowała, a on powiedział, że dziękuję, że ma taką piękną żonę.
1: Ale ekipę zmontowali. My też dziękujemy za taką dawkę ploteczek non-stop.
2: Radio Kiss FM. Drops and bangers.
0: A teraz wjeżdża Happiness is so sad, no i nie musicie tam dziękować, bo my gramy tylko takie bangery. Let's go!

0: Ring My Bell w Radiu Kiss FM. No ten numer wziął w łapy wszystkie sociale. Słuchajcie, Radio Kiss FM, no i koniecznie wbijajcie na nasze sociale.
1: Oj, tam się naprawdę sporo dzieje. Jeszcze dzisiaj macie szansę na zgarnięcie biletów na koncert Bazy w Poznaniu. Jest to ostatnia szansa, także kto jeszcze nie brał udziału, no to koniecznie niech wbija. A oprócz tego, no my zawsze dowozimy content i tam jest naprawdę go sporo.
0: Wbijajcie.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę o tym, dlaczego nasze polskie, warszawskie metro, no jest tym najlepszym na świecie. Zostańcie z nami.
2: Radio Kiss FM.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu www.blastcast.pl.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez trzy pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
11: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
13: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
18: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
19: Poznań, płatność zakończona.
20: Kraków, ruszamy dalej.
21: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
0: Teraz ostatnia reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
23: Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip. Yes.

0: Rivera, She Doesn't Mind w Radiu Kiss FM. No, ten numer mega trenduje, ale trendują też ploteczki od nas. Jak często jeździsz metrem, powiedz
1: mi? No rzadko, rzadko się zdarza.
0: Okej, to nie twoja trasa. No to co byś zrobiła, gdybyś była w wagonie, a nagle cała podłoga byłaby pełna pełzających węgorzy?
1: Wow, nie, uciekłam, nawet bym tam nie weszła, okej?
0: No to słuchaj, taka sytuacja wydarzyła się w Nanjingu w Chinach. Węgorze wypadły z wiadra i zaczęły jak węże pełzać po tym pociągu.
1: O nie, był ten film Węże w samolocie, a to chyba sequel Węgorze w metrze, gdzie jest Samuel Jackson, gdy go potrzeba.
2: Radio Kiss FM.
0: Ale wiem, gdzie jesteśmy my, gdy nas potrzeba, bo puszczamy najlepsze dropy i bęgary i teraz wjeżdża Agła w Radio Kiss FM. Let's go!
2: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: PZBM o bez nas nie zaczną. No ten numer wyszedł co prawda pod koniec lipca, ale cały czas trenduje i buja wszystkich.
1: Buja wszystkich, a jeszcze też wszystkich zaczną bujać nasze newsy, które wbijają już niedługo, ale najpierw posłuchajmy, co tam ciekawego się dzieje w naszym mieście. Let's go!
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: What's up? Co tam w Krakowie?
4: Paweł Chudzia, cześć. Na początek filmowo w Auli ASP studencki nocny klub filmowy i na ekranie Prime Time Robert Pattinson w elektryzującej roli, która może mu przynieść pierwszą w karierze nominację do Oscara. Dalej filmowo ma dwa koła, kły i niepohamowany apetyt na krew. Tak zapowiada się film Kupiłem motocykl, który jest wampirem. To dziś w kinie Mikro. Dodajmy, bo to ważne, w ramach cyklu Najlepsze z najgorszych. Jak jeszcze bardziej chcecie się pośmiać, to okazja w niedzielę w Nowochódzkim Centrum Kultury. Na scenie Kabaret Młodych Panów. Z żartami nie ma żartów. To będzie mieszanka satyry, błyskotliwego humoru i kąśliwych obserwacji tego, co dzieje się na świecie. Podsumowanie 20 lat działalności kabaretu. Rzemiosło artystyczne, rękodzieło, muzyka, taniec i tradycje różnych regionów Polski oraz wielu krajów spotkają się wkrótce na Małym Rynku. Od 15 do 25 października kiermasz Pogranicza Kultur.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
5: Cześć, jest 16. Zatrzymany w środę 17-latek, który planował atak, to uczeń trzeciej klasy szkoły średniej. Miał rozpowiadać, że tego dnia zrobi coś złego w szkole. Policja sprawdza, czy ostatnie ataki w szkołach mogą być ze sobą powiązane, bo pojawiły się informacje o rzekomym challenge'u. Takie podejrzenia pojawiły się po dzisiejszym ataku w szkole pod Wyszkowem. Jej 15-letni absolwent ranił 3 osoby, jedna zmarła. Śledczy badają, czy atak w Leszczydole Nowinach jest związany z poprzednimi atakami w szkołach. Uczniowie chcą protestować w Portugalii, dlatego zamknięto liceum francuskie w Lizbonie. Uczniowie solidaryzują się z kolegami z Francji, którzy skarżą się m.in. na zły stan szkół. Ponad 100 ogórków kiszonych podłączył do prądu amerykański badacz. Wszystko po to, by dowiedzieć się, dlaczego świecą. Dochodzi do powstania iskry, która zapala wodór. I pyk! Kiszoniak świeci!

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: No siemano kochani, on the mic, Nikodem Formella
2: i Daria Kulej.
1: I minęła 16. Wydaje mi się, że dla wielu to wasza ulubiona godzina, dlatego że jeżeli zaczęliście robotę o 8, no to już lecicie powoli na chatę.
2: Dokładnie tak, ale my nie zwalniamy tempa, my cały czas podkręcamy na maksa. Będzie się jeszcze w tej godzinie sporo działo, więc koniecznie z nami bądźcie.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. I Nikodem, mam bardzo ważne pytanie do ciebie. Jaka byłaby pierwsza rzecz, którą byś zrobił, gdybyś był kobietą?
1: Zarzucam bawić się swoimi piersiami. Wiadomo, góra dół lecą.
0: No dobra, jest to bardzo dobra odpowiedź, bo mamy różowy październik, czyli miesiąc świadomości raka piersi. Celebrujemy go już od 41 lat i zdrowy tryb życia, konsultacje z lekarzami i regularne badania piersi są turbo ważne w celu zapobiegania chorobie i wykrywaniu jej na wczesnym etapie.
1: No cóż, babeczki, badajcie się. Profilaktyka jest mega sexy.
2: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for
1: this? I mega sexy jest też ten numer, który trenduje już teraz, ale mamy go już od kwietnia.
0: To prawda, ten numer jest świetny, także Nikodem, rób głośniej i lecimy!

0: Back to yours na antenie Radia Kiss FM. No, ten numer na maksa trenduje, ale teraz nie o trendach, tylko o hojnicach, bo one zakazały wjazd do centrum miasta osobom na hulajnogach elektrycznych.
1: Mieszkańcy skarżyli się na osoby jeżdżące po mieście z zawrotnymi prędkościami.
0: No i wielu się cieszy, że w końcu na chodnikach i ulicach będzie większy spokój, ale chłopcy na hulajach o hojnicach przez ten zakaz pewnie będą mówić tak.
2: A kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci.
3: Radio Kiss FM.
0: A już zaraz ważny update, co u nas będzie się jutro działo.
3: To jest Radio Kiss FM.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Reklama.

0: ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
10: Doradczyni klienta.
9: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
11: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: Teraz ostatnia reklama.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Kiss
1: FM. To jest radio Kiss FM.
3: Najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM. I teraz najważniejsze przypomnienie, dlatego że już jutro o godzinie 18 będzie u nas na antenie Kiss Music Friday.
4: To chyba będzie nasz najgrubszy Kiss Music Friday, dlatego musicie koniecznie nas słuchać. Wjeżdżamy od 18 z najlepszymi premierami tygodnia.
1: Radio Kiss FM.
4: A już za chwilę o strasznej zbrodni, która wydarzyła się w naszym kraju. Koniecznie słuchajcie.

0: Baby Doll na antenie Rady Kiss FM. No ten numer mega trenduje. No i trenduje złodziej z Ostrowca, bo miał plan na zbrodnię idealną. No ale nie potrafi facet liczyć. Chciał ukraść towary za 500, bo gdyby go wtedy złapali, byłoby to tylko wykroczenie. No i masz ci los. Złapali go, ale nakradł za 506 zł. Oto 6 zł za dużo.
1: A wiadomo w ogóle, czemu się pomylił?
0: Wiesz, pewnie nie policzył kaucji za butelki.

0: najlepsze dropy i bęgery tylko u nas, a Robert Lewandowski wylądował w Chicago. Po meczach reprezentacyjnych w końcu wrócił do swojej rodzinki, a tym wszystkim pochwalił się u siebie na Insta.
1: No, Robercik wrzucił sporo fotek, taki szybki bump tego, co się u niego ostatnio działo. Pięknie, no i zarazem smutno się na to patrzy. He is living my dream.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę sprzedamy wam ploteczkę sprzed chwili, także koniecznie z nami bądźcie.

0: Kiss FM. Shops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
2: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
15: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
14: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
16: Gimme, gimme, gimme! Cześć, tu Maciek Musiał. Zrobiłem swoje własne żelki. Nazywają się Gimme! Z kreatyną! Dostępne już w Biedronce! Szukajcie!
17: Gimme, gimme, gimme! Gimme!
18: Polska Nocka Baretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
19: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Teraz ostatnia reklama.
21: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM. Trend Alert. Yes.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko u nas i też najlepsze ploteczki. Info sprzed chwili. Bambi właśnie zapowiedziała kawałek Cyrk z BDOS-em i pokazała jego okładkę. Mm-hmm. Numer pojawi się już o północy. No ja już się nie mogę szczerze doczekać tego numeru. Okładka jest świetna.
1: Ja też się nie mogę doczekać. Ta cyrkowa okładka jest świetna. Także no co, czekamy do północy, a wy słuchacie Radia Kiss FM. I teraz wjeżdża numer, przy którym moje ciało zaczyna gadać. Słyszysz, jak gada?
0: Słyszę, ale zrób głośniej, please.
1: Talking Body.

0: Stop the Wedding w Radiu Kiss FM. Please don't stop this song. To jest numer 9 z globalnej top 40, więc plasuje się dosyć wysoko, ale ja bym go wrzucił jeszcze wyżej.
1: A ja w ogóle wbiłam sobie na jej Instagramę i żyję dla tego imidżu. Ona wygląda jak miks gwiazdy z lat 20 wieku. Gdzieś tak prosto z Hollywood, tak. A trochę taka sexy bomba z lat 80. Tak. I love it!
0: Ja też kocham ten imidż, ale kocham, gdy nadchodzi ten czas podczas dnia, bo wbijamy z update'em Radio Kiss FM, ale najpierw posłuchajmy, co ciekawego się dzieje w naszym mieście.
2: Co tam w Krakowie?
3: Paweł Chudzia, witajcie, cześć. Rusza krakowska odsłona Festiwalu Muzyki Eksperymentalnej Unsound. Hasło Soft Power, a jak chodzi o muzyczną część, to od dziś do soboty w hotelu Forum od godziny 21.30 do świtu odbywać się będą imprezy taneczne. Zabrzmią różne mutacje muzyki klubowej. Na koncerty można też wybrać się do Łaźni Nowej, gdzie na przykład jutro fuzja klubowej elektroniki z brzmieniami orkiestrowymi. W klubie STK47 Warehouse jutro głębokie i hipnotyzujące techno. W klubie Prozac dziś speedfriending, coś dla tych, którzy są nowi w mieście i chcą szybko poznać ludzi. Siadacie przy stolikach, poznajecie się w ekspresowym tempie przez pierwszą godzinę, łapiecie nowe kontakty, no a potem sprawdzacie, czy nowa ekipa przeżyje wspólną noc w Prozacu. I jeszcze klub Alchemia, tam dzisiaj muzyczny blender, czyli wielowymiarowy, wielogatunkowy i wielozadaniowy jam.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Kiss. Cześć! Jest 17. To ważne dla kredytobiorców. Nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie. To słowa prezesa NBP, Adama Glapińskiego. Wybuch w Miłkowie Kolonii w powiecie parczewskim na Lubelszczyźnie doszczętnie zniszczył budynek mieszkalny. Na miejscu są służby i śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. To prawdopodobnie był wybuch gazu. Niezłą kasę zarabiają marynarze przepływający przez cieśninę Ormus. Nawet 150 tysięcy dolarów za jeden rejs. Ale cena jest wysoka. To zagrożenie irańskimi atakami na statki. Szykuje się hitowe starcie na korcie w Szanghaju. Hubert Hurkacz zmierzy się z Serbem Nowakiem Dziokowiciem. Panowie ostatni raz spotkali się na korcie w Genui w maju ubiegłego roku. Górą 2-1 był wtedy Dziokowicz. Pojedynek Hurkacza z Dziokowiciem jutro o 12.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Chwila po 17 na zegarach i ja się już tak jaram na tę godzinę, bo naprawdę będzie się w niej działo sporo.
4: Będzie się działo sporo, dlatego że ja zadbałem o najlepsze trendy.
3: Wow.
4: Daria tutaj troszkę ciekawostkowo, troszkę newsikowo, także naprawdę to jest takie idealne połączenie, idealna fuzja
3: a
4: naszych
3: bohmurów. A to wszystko tak idealnie będzie otaczały najlepsze dropy i bęgery, czyli to, co my kochamy najbardziej i to, co wy kochacie najbardziej, więc zróbcie teraz głośnie!

0: Sobel One Day in Poland w radiu Kiss FM, a teraz są zmiany, zmiany i zmiany, ale nie u nas, tylko u pasażerów latających po Unii Europejskiej. Od nowego roku w podstawowej cenie biletu ma się znaleźć jedna sztuka bagażu podręcznego, plus linie lotnicze nie będą mogły pobierać dodatkowej opłaty za miejsce obok dziecka poniżej 14 roku życia.
1: I chyba najważniejsza zmiana, bo dotyczy ona hajsu. Przy opóźnieniu przekraczającym 3 godziny pasażerowie będą mogli ubiegać się o rekompensatę w wysokości od 250 do 600 euro. No i mnie już chyba namówili. W przyszłym roku trzeba zrobić porządnego tripa.
0: Szefie, please, potwierdź tylko wniosek o urlop.
1: A my wam potwierdzamy, że wjechał banger Temper City Reverse Psychology. No, my już tutaj się ruszamy. Dariusz tańczy na stole.

0: Boże, jak ty pięknie śpiewasz.
1: Liwka, proszę, naucz mnie śpiewać tak jak ty. No, ona ma świetny głos i świetny głos mają też inni artyści, których jeszcze w tej godzinie zagramy.
0: Jeszcze będzie ich sporo. Wleci Maluma i Shakira Agua. Będzie Generation z Younglinem Storm 2. No i będzie też jeszcze Dawid Kwiatkowski, także naprawdę będzie się w tej godzinie działo. Koniecznie nas słuchajcie.
1: Radio Kiss FM. A za chwilę wleci lekka taka popisuwa pewnych polityków.
2: To jest Radio Kiss FM.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
3: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
2: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
3: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
2: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
14: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
15: Kogo?
14: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
15: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
14: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
15: Tak, jest posterunkowy Cezary.
14: No, więcej na szkłomazgo.pl.
15: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
14: I Cezary Pazura.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
18: Taniej kupować.
16: A no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
20: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
21: Stał też wrześniowe 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
22: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
23: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
22: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
24: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
0: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
6: Dobre!
25: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
26: Za mnie.
27: Kiss Radio.
26: Kiss FM.
27: Plus. To jest radio.
28: Słuchacie Radio Kiss FM, a historia dzieje się na naszych oczach. Były fanatyk PiSu krytykuje PiS, a mowa tutaj o Mateuszu Morawieckim, który powiedział: tłuste koty również w naszych czasach przyczyniły się do naszej klęski w 2023 roku. No i oczywiście od razu podkreślił fakt, żeby spojrzeć na to, jak otwarcie o tym mówi.
29: Wow, Mati, naprawdę się mega z tego cieszymy. Szkoda tylko, że gdybyś nadal był w PiSie, to byś tak nie mówił. No cóż, chłop zmienny jest.
27: Radio Kiss FM.
29: Zostaniemy sobie w polityce jeszcze trochę, bo chyba mamy już przepis, jak się robi dobrze dyplomację. Zostańcie z nami.

0: Kuncho i Malik Mami zrobili naprawdę dowalony numer, no ale teraz całkiem dowalone info prosto z Filipin. Prezydent Karol Nawrocki jako pierwszy prezydent w historii naszego kraju wbił tam z dyplomatyczną wizytą właśnie na Filipiny. No i chyba bawi się tam świetnie, bo dropnął filmik, na którym boksuje się z filipińskim senatorem.
1: No panowie zawalczyli rekreacyjnie, ale dla wszystkich przywódców prowadzących wojny niech to będzie przykład, jak rozwiązywać konflikty.
0: I moim zdaniem takie numery też mogą lecieć w tle, jeżeli ktoś chce rozwiązać jakiś konflikt.
1: Oj, to prawda, ale ja wolę zdecydowanie, żeby nie było żadnych konfliktów.
0: No to tego się trzymajmy. Dave Thames, Rain Dance w Radio Kiss FM. Lecimy. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: tylko w Radiu Kiss FM i dropnęły też nowe badania. Potrzebne nam są częstsze wakacje. Raz na dwa miesiące powinien wlecieć taki króciutki urlop.
1: No coś krótkiego, tyle będzie git, żeby zredukować stres i lepiej pracować. Dla wszystkich pracowników nie musicie dziękować za ten dobry protip.
0: A dla wszystkich szefów, którzy nas słuchają, wybaczcie nam, please.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę info o nowych, dużych kochanych w świecie influ. Zostańcie z nami.

0: Táto promócia. Reklama.
1: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz. Kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
2: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Przyjdź do salonu Skoda Grupa Luzar, Wieliczka, Krakowska 33 i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
6: Skoda.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
16: Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
18: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
18: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofa.
0: Teraz ostatnia reklama.
19: Zabawę. Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: Ciao, Dawid Kwiatkowski na antenie Radio Kiss FM. No gramy tylko takie bangery, ale teraz banger info. Influencerka Verix, ona jest znana na przykład z tworzenia kontentu z Glorianką, powiększyła sobie piersi. Wstawiła na Insta, że już jest po operacji, no a Glorianka wpadła do niej z bukietem kwiatu.
1: No i taka przyjaciółka to złoto. No i życzymy szczęścia z nowymi towarzyszami ciała.
2: Radio Kiss FM.
0: No i takie bangery jak ten to złoto. Isabella Rossa, I'm Yours w Radio Kiss FM. Zróbcie głośniej.

0: zrób to dla mnie w Radiu Kiss FM i szczerze, Sara, ja bym dla ciebie zrobiła wszystko, a ty Nikodem też?
1: Ja bym dla niej zrobił absolutnie wszystko, żyję dla tego nowego imidżu. Ja bardzo lubię w ogóle, jak człowiek się zmienia, zwłaszcza artysta.
0: O, to no dobra, no to my teraz troszeczkę zmienimy, bo nie będzie teraz dropów i bangerów, a będą najlepsze newsy. Let's go z update'em Radia Kiss FM.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Cześć! Jest 18. Alert RCB wydano dla wybrzeża. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. Miejscami porywy mogą sięgnąć do 105 km na godzinę. Drożej będzie jutro na stacjach paliw. Za benzynę 95 zapłacicie maksymalnie 6,90, za 98 7,77, a za diesla 7,82. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. To na wypadek zatrucia żywności czy suplementów. Każdy taki przypadek jest badany pod kątem sabotażu. Produkty są wycofywane, a sklepy kontrolowane. Na doposażenie swoich laboratoriów do badania wody i żywności inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Kibice w niemieckim Bochum będą musieli panować nad emocjami, bo nie mogą podskakiwać na miejscowym stadionie. Zakaz wydał klub, bo konstrukcja może zacząć się chwiać.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Minęła 18, wysłuchacie Radia Kiss FM, a on the mic Nikodem Formella
0: i Daria Kulej, wasze ulubione besties.
1: Wasze ulubione besties, które mają wasze ulubione dropy, najlepsze bangery i puszczamy tylko to, co trenduje.
0: W tej godzinie będzie tego sporo i już wam mogę zdradzić, że w tej godzinie wbija jeszcze do nas ziomek, którego chyba się nie spodziewacie, a jest naprawdę ikoną.
1: No to co, lecimy na pełnej.

0: Na niebie obłoki w Radiu Kiss FM, a w Radiu Kiss FM Polska górą. Obwi Polacy zgarnęli zwycięstwo w grupie turnieju w Chinach na turnieju robotów humanoidalnych i są jedyną grupą z Unii Europejskiej w tym turnieju.
1: No to the future is now. I tworzą ją Polacy. Kiski!
2: Radio Kiss FM.
0: A my tworzymy najlepsze radio, więc zaraz ważne radiowe info od nas dla was.

0: Sunflower w Radiu Kiss FM. No dzięki takim numerom naprawdę robi się dużo przyjemniej.
1: Robi się dużo przyjemniej i dużo przyjemniej to zrobi się jutro, bo od 18 jutro wjeżdża Kiss Music Friday. Gramy największe premiery tego tygodnia i tylko muze stopki, także koniecznie musicie z nami być.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę troszeczkę wam zdradzimy, kto do nas wbija.
2: Radio Kiss FM.

0: sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
3: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez 3 pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
10: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
11: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
12: A w dodatku można go podać również na noc.
11: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
10: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Przyjdź do salonu Skoda Grupa Luzer, Wieliczka Krakowska 33 i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
15: Skoda.
16: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
17: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
16: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
17: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
18: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. 7 mistrzów polskiego humoru. 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena. 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
20: Au! Znów ten ból.
21: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
20: Mm-hmm.
21: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
20: Oh.
21: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
20: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
23: W Media Expert taniej masz.
1: Teraz ostatnia reklama.
0: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: Po reklamie. To jest radio.
2: Słuchacie Radio Kiss FM, a już za chwilę w naszym studiu pojawi się naprawdę mocny gość.
15: Ja przed chwilką właśnie zaprosiłam naszego gościa do studia, więc szybko biegłam.
2: Daria tutaj w ostatniej chwili wpadła, także koniecznie bądźcie z nami, słuchacie Radio Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. Voices in my head,

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM i też najlepsi goście. Razem z nami z VAT to ja, siemano.
1: Siemano.
2: Siemano, dzień dobry, cześć.
1: Cześć.
0: Słuchaj, zaczniemy od razu tak z grubej rury, dlatego że jak reagujesz na komentarze dotyczące tego, że zaliczyłeś regres?
2: Z grubej rury rzeczywiście.
0: Tak, no.
2: Jest to cena, którą muszę zapłacić za to, co robię, za muzykę. No nie każdemu przypasuje każda moja nuta, więc ktoś nazwie to progresem, ktoś nazwie regresem inną nutę, a robię sobie właśnie w różnych podgatunkach muzyki
0: okay.
2: To, co kocham.
0: Okej, okay. A czy planujesz jakieś numery, które właśnie będą w takim vibe 2017, jak Perfect, Niki i tak dalej? Czy coś się pojawi takiego?
2: No. Drugi raz nie nagram już takiej samej piosenki, drugi raz nie będę miał 23 lat, ani tylu, kiedy robiłem poszczególne numery. No właśnie, ale to jest coś, co chciałem zauważyć, że no zrobię sobie na przykład nutę bardziej bangerową albo bardziej imprezową i wtedy nie wiem, czy słuchacze, albo część słuchaczy, albo jakiś poszczególny myśli, że to już jestem ja do końca życia. No nie, zrobiłem sobie taki numer, zrobiłem inny, akurat w tym momencie wydałem jakiś bardziej imprezowy track, jeden, drugi, a następnie odkładam coś naprawdę mocnego, więc
1: no
2: możecie się spodziewać kolejnych nowości ode mnie w różnych klimatach. Po prostu dopasowuję to sobie do odpowiedniego momentu.
1: Okej, okay, no to fajnie, zmiana jest ważna, no ale kiedy możemy się spodziewać tych nowości? Bo już tutaj nie możemy się doczekać.
2: Ja mam nagranych 6 klipów do przodu, mnóstwo muzy już pomiksowanej, więc sobie odkładam co najlepsze perełki na kolejny album. A teraz, no jeszcze myślę, że w październiku puszczę jakiś singiel. Ostatnio byłem dość aktywny, że w miesiącu gdzieś wychodził jakiś numerek, więc będę się tego trzymał.
0: No dobra, a możesz nam zdradzić, kto pojawi się u ciebie na ficie?
2: Na ficie? Nie będę jeszcze zdradzał, ale...
0: Okej, okay, a pierwsza literka może?
2: Pierwszą literkę? Dobra, podam pierwszą literkę, no będzie to literka A.
1: Daria. Naszym gościem jest VAT to ja. Wysłuchacie Radio Kiss FM.
2: Siema.
3: Radio Kiss FM. To jest banger.

0: Tyler, That Girl w Radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i bangery, a naszym gościem bez zmian jest Wac to ja. Siemano. A przepraszam, teraz możesz powiedzieć.
1: Siema.
0: Sorki, Morko. Chcielibyśmy z tobą zrobić tutaj małą zabawę, zadać tobie kilka spicy pytanek i ja chyba tutaj poproszę Darię, żeby ona przejęła mikrofon.
2: Dobra, mamy Daria, takie szybkie pytania. Czy masz dziewczynę?
1: Tak, mam dziewczynę, bardzo ją kocham.
2: Okej. Jaka jest najdroższa rzecz w twojej szafie i ile za nią zapłaciłeś?
1: To muszą być krótkie odpowiedzi.
2: Tak.
1: Raczej nie zwracam tak bardzo uwagi na rzeczy materialne, ale no może jakieś buciki. Kupiłem sobie buciki Balenciagi kiedyś.
2: Okej, dobra.
0: Fajnie.
2: A ile miałeś partnerek? To znaczy, ile miałeś dziewczyn?
1: To wszystko, co było wczoraj, było dosłownie wczoraj, a dzisiaj jest najważniejsza.
0: Dzisiaj
1: jest najważniejsza dla mnie tylko jedna kobieta.
2: No i to jest bardzo poprawna odpowiedź. Ile najwięcej wziąłeś za koncert?
1: Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.
2: A jakieś widełki? Coś
1: nie,
2: się
1: nie
2: uda?
1: Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. No. Właściwie też dokładnie nie pamiętam.
2: Okej.
0: I to jest dobra odpowiedź.
1: Ale na pewno w tym roku został pobity ten rekord, jeśli można tak to nazwać. I w przyszłym roku też zostanie, więc z tego jestem rady.
0: Gratki.
2: Super. Która część ciała u płci przeciwnej podoba ci się najbardziej?
1: Oczywiście. Oczy.
0: Oczy.
2: Oczy. Szybko czy długo?
1: Co masz na myśli, wariatko?
2: No na przykład to może być, nie wiem, jak jeździsz samochodem, jakieś inne czynności łóżkowe.
1: Samochodem jeżdżę szybko i długo, rzeczywiście wracając z tras koncertowych w nocy, ale muszę naprawdę uważać, ponieważ pozostały mi tylko 2 punkty karne, żeby stracić prawko.
0: Mordo,
1: pilnowałem się dzisiaj bardzo.
2: O, to ty jesteś demonem prędkości.
1: Nie, to wiesz, łatwo naprawdę teraz dużo punktów dostać za błahą, no rzecz, nie mogę tak mówić,
0: to
1: ale,
0: prawda.
1: Ale łatwo teraz dużo punktów dostać.
2: Dobra, a co sprawia, że się rumienisz?
1: Co sprawia, że się rumienię? Na pewno troszeczkę za dużo słońca.
2: Okej. No wydaje mi się, że jeszcze tutaj powinieneś dodać odpowiedź. Moja dziewczyna.
1: Moja dziewczyna, to właśnie miałem na myśli, to mówiąc o tym słoneczku.
2: No i bardzo poprawnie.
0: To są same dobre odpowiedzi. Naszym gościem jest Bac to ja, a jeszcze naszym gościem będzie przez chwilę, także koniecznie słuchajcie Radio Kiss FM.
3: Radio Kiss FM. Radio Kiss FM.

0: Moc okazji, bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
4: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgo.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
11: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
19: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
20: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
23: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty. Trójpak Kinder Bueno 2+1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie. Radio Kiss FM.
2: Słuchacie Radio Kiss FM, a naszym gościem jest Wat. To ja, siema.
3: Siema.
2: Słuchaj, za chwilkę posłuchamy sobie twojego numeru Kolejna Noc, no i chcemy się tak trochę podpytać o tą twoją noc. Twoja noc idealna to jest jaka? Co musi być, żeby ta noc była idealna?
4: Od A do Z.
3: Okej, słuchajcie, moja idealna noc może nie będzie w pełni imprezowa, a może nawet bym podał przykład nocy, którą przeżyłem i uważam za bliską idealną.
4: No to lecisz.
3: Słuchajcie to. To zdarzyło się w polskich górach.
2: Wow.
3: W sumie teraz mi się przypomniało już więcej zajebistych nocy w polskich górach, ale opowiem o tej, która pierwsza mi przyszła na myśl. Było tak. Szybki szlak, później krupóweczki, karczma, ale teraz najważniejsze, słuchajcie, przechodziliśmy, to była chyba środa i co środę tam grają baciary. Kojarzycie ten zespół?
2: No tak.
3: Idę z dziewczyną i słuchajcie, grają baciary, nie? Dzisiaj wieczorem wbijamy tam, nie? Kupiliśmy bilety, wbijamy, nie było już stolików w ogóle, żeby można było usiąść, tylko tak, od baru na parkiet, nie? I było spoko. Jeszcze wtedy nie byłem abstynentem, więc wjechała śliwowica jakaś tam, czy wiśniówka góralska, było fajnie. Później, i słuchajcie, to było zajebiste, z tych baciar...
2: No
3: było śmiesznie, góralskie rytmy, tańce. Ja ogólnie nie jestem tancerzem, dlatego dla mnie to było egzotyczne. I stamtąd na domek, domek z widokiem w górach. I najlepsze było to, że już była czarna noc. I co? Noc spadających gwiazd.
2: Wow.
3: I obczajcie to.
4: Okay.
3: Zrobiliśmy tam ognisko, kiełbaska, to tamto. I słuchaj, liczyliśmy spadające gwiazdy. I to było niesamowite, ponieważ dziewczyna widziała po raz pierwszy w życiu spadające gwiazdy i naliczyliśmy ich bardzo dużo. To było naprawdę dopierdolone.
4: No to brzmi jak noc idealna, ale ja tutaj muszę się do jednej rzeczy odnieść, bo powiedziałeś, że nie jesteś tancerzem, no ale jednak do numeru Kolejna Noc, który niedługo zagramy, powstał charakterystyczny taniec. No i kto na niego wpadł? Kto go stworzył?
3: Powstał całkiem zabawny, charakterystyczny taniec, który zawładnął głowami w Polsce. To jest niesamowite. To prawdziwy cud. A jak na to wpadłem? Ja wpadłem na to sam. To wszystko dzięki Bogu oczywiście. No nie wiem, wymyśliłem to jakoś. Wpadło mi to do głowy jakoś, ta bujanka z przodu. A gitarkę, tam jest na końcu taka gitarka, widziałem to kiedyś w jakimś tańcu wiralowym i połączyłem to z tym bujnięciem się do przodu i do tyłu i na boki, więc...
4: Czyli jednak ten zew tancerza jakiś drzemie, nie gadaj.
3: Coś musi być, tak. Coś musi być, ale jeszcze nie jest to w pełni rozwinięte. Pamiętam, na chacie to wymyśliłem, a później Przemkowi w Studio Selecta zaprezentowałem to po raz pierwszy, było zabawnie i mówię... Lecimy.
2: No, bioderkę do tego numeru chodzą i wydaje mi się, że jak już teraz puścimy, to nasi słuchacze oszaleją, więc słuchaj, teraz jest twój czas, zapowiedz ten numer u nas na antenie Radio Kiss FM.
3: Odpalajcie Radio Kiss FM na pełny regulator i usłyszcie i poczujcie to, co gra wam w sercu teraz.
1: Hey, turn it up. Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip.

0: o co chodzi, Lolek, nienawidzę Warszawy, a my kochamy to, co się u nas dzieje w studiu. Przed chwilką u nas był Wac Toja i było świetnie.
1: Działo się naprawdę dużo, no a jutro będzie działo się chyba jeszcze więcej, więc słyszymy się jutro od godziny 14.
0: Daria Kulej
1: i Nikodem Formella.
0: Buziaczki!

0: promocja. Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Teraz ostatnia reklama.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie.
17: Radio.

0: za miastem, moje miejsce.
1: Rzucone na głęboką wodę, umiem pływać całe szczęście.
0: Tych praskich osiedli znam tu każdy kąt i wejście.
1: Od dawna wiem, że ona to nie to. I tak trzymałem ją przez

0: and bangers.
1: I've been going back to yours. I've been fighting.

0: to promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjaśnij zawiasy.
3: Czemu to czynisz?
4: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
4: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
4: Dobra, cicho tam, robisz tam zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
4: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
9: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
10: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
9: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
10: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
9: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
11: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez 3 pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
12: W browarni Gitla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
17: niskie ceny. Magda, wszystko w porządku?
18: Przepraszam, migrena.
19: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
18: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszy chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Teraz ostatnia reklama.
3: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Po reklamie.
4: Radio
2: Kiss FM. To jest radio.

0: reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren, to specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z siebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
9: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
12: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
13: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
21: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
22: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
23: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
24: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
25: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
24: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
25: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na ciebie.
24: Dedykowany opiekun techniczny jest na twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne, internet, telewizję i telefonię. Toja, twoja. Twoim dostawcą usług multimedialnych.
0: Teraz ostatnia reklama.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
0: Po reklamie.

0: to promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radiu Kiss FM.
0: Kiss. Autopromocja. Reklama.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM.
5: Drops and bangers.

Radio Kiss FM. Drops and bangers.

0: to promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
2: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
1: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
2: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
1: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe

potrebna mi je. Dobro, dobro, dobro.